się, pocieniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

RTJ! RTJ! RTJ!

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć

just liking me.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

puszczę nas tu dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy.

0: tej miłości. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa dieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Cześć, minęła godzina 22:03, a Maciej Bancer za mikrofonem, Mateusz Leszczyński realizuje, a my słyszymy się w You've Got The Vibe w Radiu Aktywnym, które będzie dotyczyło Audio River, z którego to pierwszy utwór usłyszałem właściwie jako jeden z pierwszych na całym festiwalu, gdy dotarłem na niego w ubiegły piątek w Łodzi oczywiście, bo od 3 lat to właśnie tam odbywa się Audio River. Tym razem 20. edycja, więc okrągła rocznica i bardzo piękny line-up, o którym sporo opowiem. My słyszeliśmy ten utwór u Hyacinta, czyli Jacka Sienkiewicza z Kwiatu Jabłoni, a potem udaliśmy się na Błoto na main stage'u i dlatego usłyszymy za chwilę Sfavola, Desmat, Błoto, Iondin i Doro Blanti. A zaraz przejdziemy do kolejnych artystów, gdy już bardziej w tą elektroniczną stronę wkroczymy mocniej.

jest właśnie Sfavola od Błoto, których można było usłyszeć w zupełnie innym wykonaniu, bo był to projekt specjalny, w tym grali Detroit Techno, czyli takie najbardziej proper techno u swojego źródła w mieście znanym z wielu fabryk samochodów, co jest też związane z samą muzyką techno i bardzo ciekawym aspektem tego, jak to się tworzyło, wśród jakich społeczności i do czego odwołują się obecni DJ-e, co jest świetnym kontekstem. Polecam zagłębić się m.in. w filmy o tym, które są nawet na Netflixie, albo książki, które są bardzo bogate w te historie, również wydawane w polskich wydawnictwach. Poszukajcie książek na temat techno. Moim zdaniem jest to ciekawa historia. A my wracamy do Out the River, na którym warto wspomnieć o bardzo fajnym koncercie na samym początku piątku, czyli Lulu, Molina, B2B, Olatex. Dwa trochę inne światy połączyły house i groove, tworząc coś niesamowitego. Jest to do zobaczenia u mnie na rolce na EO Vibe, więc sprawdzajcie na Instagramie. A my za chwilę przejdziemy do Ametrika, bo właśnie w takim B2B zagrali. Ame, właściwie połowa tego duetu. Wideman o nazwisku pan właśnie z tego Ame wystąpił razem z Trikiem na scenie Kosmos, jeżeli dobrze pamiętam, i było to wspaniałe. Chociaż musiałem lecieć na Boys Noise'a, bo jego też bardzo lubię, dlatego teraz posłuchamy Don't Waste My Time, James Gross, a za chwilę przejdziemy do najbardziej eksperymentalnego seta na scenie Kosmos od Zamilskiej.

Frey Zamilska na Audio River zagrała właśnie ten utwór i było to bardzo inspirujące, że można zagrać coś wśród takich typowych setów, chociaż akurat scena Kosmos nie znana była z tych typowych setów, ale słyszeliśmy tak dużo dobrej muzyki na Audio River, że te klimaty co jakiś czas zmienialiśmy i mimo to, że chciałem głównie spędzić czas na swoich ulubionych artystach, tak naprawdę zobaczyłem całą większość tego, co chciałem i miałem w planach, a nawet kilka więcej. I tak właśnie było z Frankiem Widemanem, o którym wspominałem z AME. Wróciłem w sumie do nich po Zamilski, znowu na chwilę przechodząc ze sceny na scenę, co też jest fajnym zjawiskiem. I wtedy właśnie też usłyszałem ten utwór, który teraz słyszymy, Life on Venus w wykonaniu Awkward Moments w remiksie Franka Widemana, który grał jako Ame z Trickiem na scenie Kosmos. Nie, przepraszam, to jest akurat na tej drugiej scenie. A Effie wtedy grała w parku tuż po nich i cały początek jej występu zobaczyłem. Było to bardzo energetyczne. Przed nią chyba grała jeszcze Cougar i czy nie, Joanna. I też bardzo ciekawy finał był, który bardzo przyjemnie przeszedł właśnie w Effie, która zaczęła już od razu bardziej groove'owo. Get Down, jej oryginalnego autorstwa przed nami, a zaraz wrócimy do czegoś, co dalej usłyszałem jeszcze pierwszego dnia Audio River.

muszę wam się do czegoś przyznać. Co prawda już kiedyś się przyznawałem na audycji, ale może nie słyszeliście. Czasem używam na koncertach autorza Zama, żeby zebrać to, co mi się najbardziej podoba z festiwalu i gdzieś z tym wrócić, może coś pokombinować, zrobić jakiegoś seta, na które to zapraszam już was za tydzień, bo zarówno B2B z Gutkiem o 22, jak i o 23 z Tymkiem, gdzie najpierw usłyszymy najciekawsze selekcje tego, co usłyszeliśmy na Las Festiwalu z O ja cię kręcę, a później z Sudo to, co usłyszeliśmy na Audi River. Nie będzie się powtarzało z tym, co dzisiaj, aczkolwiek będzie nadal ciekawie i groove'owo, bo właśnie w tym klimacie, który teraz słyszycie, Life of Venus poleciał właśnie też na tej scenie, o której wspominałem. Teraz będzie Get Down Effie, a ja chcę wspomnieć jeszcze o Ellen Alien, B2B Salome 66 na Instagramie przynajmniej, bo Salome chyba jako DJ Salome występuje na Audi River. Piękny set, którym się zakochałem również na scenie Kosmos. Byłem prawie na samym początku i to była taka mała zapowiedź do tego, co później było kulminacją tego dnia piątkowego, a był to The Prodigy na mainie Audi River, gdzie to wyglądało po prostu obłędnie. Mieli jakieś działka laserowe na scenie, mieli piękne ekrany i całe oświetlenie głównej sceny Audi River, na której pokazywano przeróżne, również laserowe i świetlne formacje. Ta scena była naprawdę nie bez powodu mainem i ten set był też czymś, czego sobie nie wyobrażałem, że na Prodigy może się pojawić. Było to okraszone tak piękną scenografią elektroniczną i świateł, a do tego muzyka była tak dobrze zachowana i przedstawiona w tym, co słyszeliśmy, że warto było to Prodigy przeżyć, mimo tego, że nie uczestniczyłem w samym pogo, które się wywiązało na samym początku sceny. Był to mój ulubiony koncert The Prodigy, na którym byłem dotychczas. Posłuchajmy Get Down Effie, a później przejdziemy do All Date on the Beat.

Wspominałem już o scenach, które się znajdowały też na festiwalu w niedzielny dzień, czyli trzeci Outriver, czyli te bardziej rzeczy w parku i w lesie. A my powoli przechodzimy do maina, ale już teraz słyszymy Paris i Mutual Feelings. Byli oni na mainie i był to jeden z moich ulubionych koncertów tego dnia. Przyznam, Parisi bardzo przypominali mi Freda Egana w tym, w jaki sposób występują. Wszystko było na żywo, na naprawdę super energii. Widzieliśmy na kamerach i na całych ekranach wyświetlonych właśnie chłopaków duet Parisi prosto z Włoch. Chłopaki naprawdę zrobili robotę i zagrali chyba z 6 utworów, które mieli we współpracy m.in. z Fred Egenem. Było to niesamowite wrażenie. Mimo że Prodigy zagrali przed nimi, więc da się jednego dnia mieć dwa ulubione koncerty, to się nie wyklucza. Można też wpaść na przykład na scenę PKO BP i usłyszeć Bailando, co było też niesamowitym doświadczeniem, które natknąłem się razem z Sudo, z którym właśnie kroczyłem po tym Outriver. Jimmy Jules jest warty wspomnienia też oczywiście, mimo tego, że już wspominałem o nim pewnie rok temu przy okazji omówienia Outriver. Mam wrażenie, że wszyscy artyści, których spotykałem na każdej scenie, byli dość zaskakujący w tym, jak wysoki poziom prezentują, i tutaj zasługuje Outriver przy okazji 20. edycji na wielką pochwałę tego, jak pięknie dobrali skład, wyczuwając to, co to jest teraz w największym trendzie i przyciągając ogromne tłumy i odpychając chmury. Nie wiem, jak to zrobili, ale tym razem Outriver naprawdę nie było aż tak mokre. Za chwilę usłyszymy typowy dla Outriver artysta, topowy nawet, Molgrab. Zdarzało mu się występować 3 razy na jednym Outriver. Tu usłyszymy iPhone z albumu New York, jeden z najnowszych od niego, który też usłyszałem właśnie na jego secie. Warto wspomnieć, że tuż przed nim grała Effie, która została jego żoną parę miesięcy temu. Wszystkiego najlepszego młodej parze, a my potem przejdziemy do czegoś, czego się możecie nie spodziewać, czyli Silence Dimension Remix.

To był właśnie Mallgrab iPod, a zaraz usłyszymy Silence od Delirium, Sarah McCanahan, John Summit i Dimension Remix. Wspaniały utwór. Trochę się przed chwilą wam zgubiłem w moim line-upie, bo jak się okazuje, Parisi byli już drugiego dnia. Po prostu piosenki mamy już z drugiego dnia w tym momencie, a jeszcze nie dokończyłem wam opowiadać o pierwszym. Otta na parku zrobiła na mnie bardzo fajne wrażenie, chociaż po The Prodigy już nic nie było takie same oczywiście. Warto wspomnieć też o ZHU, który właśnie pamiętam jeszcze z czasów gimnazjum, gdy elektronika mnie aż tak nie interesowała. I Hamid Music to jest ktoś, kogo często gra Skrillex w swoich setach. To jest bardzo fajna ciekawostka. Niestety nie zmieścimy dzisiaj wszystkiego muzycznie. Zagrał też oczywiście kawałek z Fredem Egenem. A my teraz posłuchajmy Silence i przejdziemy już do jednego z najjaśniejszych punktów drugiego dnia soboty, czyli Disclosure, White Noise z alumną George.

Już słyszymy w tle zapowiadany White Noise od Disclosure, ale warto jeszcze wspomnieć, w jaki sposób zakończył się pierwszy dzień piątkowy Audio Reefer. Zagrał Ludacrisa I Hate Models i przyznam, że widziałem I Hate Models kilka razy, ale na cirkusie była niesamowita atmosfera i bardzo dobre nagłośnienie i był świetnym supportem przed WRK, która w końcu zagrała na Audio Reefer i właściwie closing na drugiej największej scenie, czyli Circus. Przyznam, że oba koncerty mi się świetnie podobały. Werka też zaskoczyła swoją selekcją, nawet tych, którzy słyszeli ją wielokrotnie, i widać było, że ludzie się świetnie bawili, więc tu też gratuluję i przyznam, że ten dzień był bardzo udany. Miło się go wspomina, a my już jesteśmy na tym drugim dniu. W międzyczasie zacząłem ten drugi dzień od Edwina, przeszedłem do Efi, którą już dzisiaj graliśmy, żeby zobaczyć też m.in. nowy projekt jednego z muzyków, które regularnie pojawia się na Audio Reefer na main stage'u, czyli Agima, jest to Nervi, którzy grali z muzyką jakby orkiestrową. Były tam buzony, były tam instrumenty dęte i perkusyjne i całkiem ciekawe to brzmiło, trochę jak Mojte. Drugi dzień był wspaniały, zaraz opowiem o nim więcej, my teraz wsłuchajmy się w White Noise.

Staram się wam streścić, co jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Oczywiście była DJ Gigola, ale ja ją wolę w tym wolniejszym wydaniu. Była na scenie Cirkus, zobaczyłem tylko fragment. Akurat nie miałem nastrój na te szybsze brzmienia, gdy wiedziałem, że jeszcze kilka tych wolniejszych przede mną, chociaż ostatni dzień był wypełniony tymi szybszymi po brzegi, w szczególności bounce i techno, ale właśnie wtedy też wystąpiło po Gigoli We Are Parisi, a także Kacha Kowalczyk z zespołu Goals na scenie Rotundy PKO BP na Udy River, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo zagrała czyste techno. My teraz już słyszymy Marlona Hofstadta, który zagrał Closing na scenie Main, co było wspaniałe pod względem wizualnym, jak i dźwiękowym, i tego, że mogłem jako akredytacja medialna oglądać to z VIP-a na leżaczku, patrząc na całą scenę. To było całkiem przyjemne. Dziękuję za jeszcze raz Audio River za zaproszenie i za to, że mnie gościcie już od paru dobrych lat. Miło wracać i czuć się jak u siebie w domu. My Mama Drop LSD in the 90s już w tle, a my teraz przejdziemy do The Prodigy No Good Start the Dance, których też zagrali właśnie na Marlonie Hofstadcie, ale usłyszałem też dzień wcześniej w oryginale.

Do tego pięknego utworu, który słyszeliśmy na Mardonie Hofstadzie razem z Sudo. Powoli się będziemy żegnać z dzisiejszą audycją na temat The Deliver. Fajnie było nostalgicznie wrócić do tego, co tam usłyszeliśmy, bo właściwie te wszystkie rzeczy, które dzisiaj grałem, gdzieś się pojawiły w trakcie festiwalu i gdzieś mój Shazam je wyłapał. A my teraz słyszymy Kids Bumping Remix od Marka Landa. Utwór oczywiście w oryginale od MGMT, który też słyszałem w oryginale, ale zawsze ta nostalgia działa świetnie i niektórzy DJ-e świetnie tym operują w trakcie swoich DJ setów. Oczywiście tym Mardon Hofstadt nie zakończył tylko jednym ze swoich najbardziej znanych utworów, ale tu odsyłam was, żebyście posłuchali trochę więcej Mardona Hofstadta, który na pewno was zaskoczy i chętnie pójdziecie na jego najbliższy koncert, które nie są aż tak często w Polsce, więc fajnie, że się pojawiły z okazji 20. rocznicy The Deliver. My potem usłyszymy Party Boya 69, który zmienił totalnie swoją wizualną prezencję. Nie ma już wąsa, nie ma już tej śmiesznej fryzury. Nie ubiera się zabawnie, ubiera się w garnitur. Jest coraz bardziej w stronę sexy, bouncy, techno i w DSS, z którym też się zdarzyło mu współpracować, ale też co widzieliśmy parę rok czy dwa lata wcześniej na tym samym miejscu The Deliver, czyli już w Łodzi, gdy wystąpił razem z basistką pewnego zespołu z Włoch, który wygrał X Factor, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście mowa o Victorii i z nią już na mainie kiedyś wystąpił, aczkolwiek ten obecny set podobał mi się jeszcze bardziej. Więc na sam koniec dzisiejszej audycji Party Boy 69 z Ketamą Pumpin, a Ketama rok temu na Sundayu The Deliver naprawdę pokazał światową klasę. Niestety na Sundayu w tym roku nie byłem, mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się to uda, aczkolwiek festiwal był wypełniony wrażeniami, więc będę go wspominał jak najlepiej. Ja wam polecam sprawdzić The Deliver w przyszłym roku, na pewno zaskoczą czymś po raz kolejny, bo tak po prostu robią. Mówił Maciej Bancerz, realizuje już w tym momencie Weronika Pawlak. Mam nadzieję, że bardzo mi miło w sumie, że wróciłaś z koncertu i na Narodowym i prosto na You've Got The Vibe. Jeszcze zdążyłaś, żeby zagrać z nami kilka utworów. Słyszymy się za tydzień przy DJ secie prawdopodobnie, bo najpierw zagram Zoja Cię Kręcę, a później Sudo, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, więc będą 2 godziny DJ setu w przyszłym tygodniu. Mówił Maciej Bandzer, że do usłyszenia za tydzień.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

parki, leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

thanks to Proprano. Thanks to

happens every night. Present company, excluded every time.

much. Just liking me.

Minęła godzina 19, mamy dziś wtorek, 14 lipca i aktywacja wtorkowa wraca jako pierwsza aktywacja po małej awarii radia, którą zaliczyliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie radio aktywne było przez chwilę nieaktywne. Na szczęście już wracamy do gry i to w wielkim stylu, w formacie akty wakacji, wakacje pełną parą, za oknem paluwa, gorąco. Żyć się nie da, ale do studia na Waleńskiego 12 przyszły dwie osoby. Ja, Stanisław Szewczyk, wydawca oraz niezastąpiony redaktor Pacyk, niezastąpiony realizator Pacyk Kuczyński, który mnie dzisiaj realizuje. A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas wywiad z zespołem Pani Gaz Rozweselający. Chłopaki grają muzykę rockową, nieco psychodeliczną, nieco postpunkową i pogadamy sobie z nimi o tym, co w zasadzie grają, czym się inspirują, gdzie teraz będą grać, co będą grać i jakie plany się szykują. Wysłuchamy sobie ich przedpremierowego singla oraz porozmawiamy o nadchodzącej igraszki EP. A to już wkrótce. Za chwilę usłyszymy po krótkiej przerwie wiadomości studenckie i kurier kulturalny, a już potem wywiad z Tanim Gazem Rozweselającym. Tune in.

Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Remont na Żelaznej. O krok od tragedii nad Bugiem. Kradzież tożsamości i wyłudzenia. A wiadomości przedstawi Stanisław Szewczyk. Od czwartku 16 lipca rozpocznie się przebudowa ulicy Żelaznej na skrzyżowaniach z Twardą i Złotą. W związku z pracami zamknięty zostanie odcinek ulicy Twardej między Żelazną a Posesją z numerem 62. Kierowcy powinni korzystać z oznaczonych objazdów, a remont potrwa do października. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i organizację ruchu. Powstaną nowe pasy do skrętu w lewo, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, a zwężenie jezdni ma ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów. Dodatkowo, na przebudowanym odcinku pojawi się nowa zieleń. Zostaną posadzone 3 klony i około 1500 krzewów. Dwóm dziewczynkom, które kąpały się w Bugu w okolicach Wyszkowa, groziło utonięcie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który przebywał nad rzeką prywatnie. Usłyszał wołanie o pomoc, wskoczył do wody i bezpiecznie wyciągnął dziewczynkę na brzeg. Druga z dziewczynek zdołała dostać się na filar mostu, skąd ewakuowali ją strażacy po przybyciu na miejsce. Obie trafiły pod opieką ratowników medycznych. Straż pożarna przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, ponieważ rzeki, ze względu na silny nurt i zmienne dno, mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującą się kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Śledczy ustalili, że podejrzani zakładali konta bankowe na dane innych osób, zaciągali pożyczki oraz wyłudzali pieniądze. Łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Zatrzymanym przedstawiono 31 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i kradzież tożsamości. Dwóch z nich odpowie również za posiadanie narkotyków. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Za nami już połowa lipca, co oznacza, że kino letnie organizowane przez LOT oraz Kinoteką na Placu Defilad jest aktywne już od ponad miesiąca. Seansów jest wiele i potrwają aż do września, ale w tym roku organizatorzy dodatkowo poświęcili 3 wieczory na Silent Disco. I to właśnie w ten piątek, 17 lipca, odbędzie się jedno z nich. Więcej szczegółów na Facebooku Kinoteki. W tym miesiącu w parku Ogrodę Kosmosu organizowane jest wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W każdy czwartek lipca o godzinie 19 odbywają się tam darmowe koncerty jazzowe, a w tym tygodniu zagra zespół Les Souvenirs, który łączy swingowe standardy z elementami muzyki klasycznej oraz latynoamerykańskiej. Już w tym tygodniu, od 15 do 19 lipca, w Łazienkach Królewskich odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Fredzo w Łazienkach. W programie znajdą się spektakle Teatru Klasyki Polskiej, projekcje przedstawień z archiwum Teatru TVP, rozmowy z twórcami oraz wydarzenia dla dzieci, w tym gry terenowe. A kuriera kulturalnego przygotowała Jagoda Borek. Graszki.

0: To był utwór pod tytułem Uciekaj, wicedyrektorze zespołu Tani Gaz Rozweselający. Ten to zespół dzisiaj reprezentowany przez dwóch jego członków, gitarzystę i wokalistę Dominika Drażbę oraz Sylwestra Marciniaka, klawiszowca, jest reprezentowany dzisiaj w naszym radiu.
1: Sebastiana.
0: Siemano, Sebastiana, przepraszam.
1: Sebastiana Marciniaka, to po pierwsze. Po drugie, siema wszystkim, jesteśmy tutaj. Potwierdzamy.
2: Siema, siema.
0: Tak jest. Zespół Tani Gaz Rozweselający najczęściej opisuje się jako alt rock / postpunk. Powiedzcie mi, panowie, tak na początek, co rozumiecie przez te etykiety? Co one znaczą w waszej muzyce?
1: Prawdę mówiąc, jest to najbliższy taki umbrella term, który pozwala określić to, co robimy. Nie, z tym, że nie powiedzielibyśmy, że tworzymy jakiś nowy gatunek, nie? Tylko to jest takie, że jakby robimy tego rodzaju kombinację jakiegoś takiego energetycznego świrowania z takim, powiedzmy, artystycznym świrowaniem, że chyba to określenie tutaj ma najwięcej sensu.
2: No w sensie, pamiętam, kiedyś gadaliśmy na ten temat właśnie, jak określić naszą muzykę, jakby w jakim kierunku my w zasadzie idziemy i tak naprawdę po prostu staramy się grać to akurat, co czujemy, nie? W sensie nie ma w ogóle jakiegoś jednego konkretnego kierunku, że musimy robić, inspirować się tylko jednym zespołem albo jednym rodzajem muzyki, po prostu to, co akurat, na co jest energia, no to robimy.
1: W gruncie rzeczy to zawsze było też założenie, żeby po prostu mieszać jakieś śmieszne rzeczy ze sobą.
2: No tak, tak. No mieszać gatunki właśnie.

0: żeby to wszystko było takie może trochę mniej oczywiste.
1: No, żeby wszyscy wiedzieli, jacy jesteśmy alternatywni, tak. Awangardowi, nie?
2: Tak jest. Tak, a propos tej inspiracji, bo już rzuciliście ten temat. Zasadniczo to nie jesteście nieznani słuchaczom Radioaktywnego, ponieważ był na naszej antenie też odtwarzany materiał, gdzie miałem przyjemność z wami porozmawiać po koncercie w Chmurach, gdzie spytałem was o inspirację, czy ciebie właśnie, Dominiku i Juliana, i odpowiedzieliście mi tak dosyć wprost: Tom Waits, Radiohead, King Crimson i tak dalej. Czy dalej podzielacie tę inspirację?
1: Tak, zdecydowanie. Dla mnie te akurat, bo to są w sumie te, które ja wskazywałem, to są takie jedne, niektóre ze stałych elementów. No, tak, jak najbardziej. Z tym, że od razu możemy wspomnieć w sumie, obecnie, jak niektórzy z was prawdopodobnie wiedzą, gramy bez perkusisty. Nie przepadamy za perkusistami, perkusiści nie potrafią wytrzymać z nami zbyt długo. Dlatego postanowiliśmy zastąpić perkusistę
2: maszyną,
1: takim małym koleżką, tak,
0: Andrzejem.
1: Który się nazywa Andrzej. I tak jest. Andrzej jest super, bo Andrzej się słucha. Andrzej się słucha tego, co mu się każe robić, i robi to dobrze, trzyma rytm rzeczywiście. No i pozwala nam ciągnąć to wszystko w kierunku bardziej elektronicznym, momentami nawet bardziej klubowym.
2: A kto wymyślił pomysł, żeby zastąpić perkusistę drum machine?
0: No, w zasadzie pomysł, powiedzmy, wynikł z okoliczności, jakie spotkały zespół, ponieważ zostaliśmy bez perkusisty.
2: To się zdarza często.
0: To się zdarza
1: bardzo często.
0: I zamiast uporczywie po prostu szukać i mieć takie wstrzymanie z zespołem, no to stwierdziliśmy, że trzeba po prostu znaleźć inną drogę. No i mamy alternatywę w postaci Andrzeja. Dominik siedzi, zajebiście klei na tym Andrzeju. I
1: to jest i to wyszło bardzo naturalnie w ogóle, tak. Bo ja generalnie przez sporo lat mojego życia, tak na dobre jakieś 5-6 lat, zanim zacząłem w ogóle grać na gitarze, zajmowałem się klejeniem bitów, więc akurat te umiejętności idealnie się przełożyły na klejenie po prostu patternów perkusyjnych i manewrowanie nimi jakoś tam na tym sobie urządzonku. I szczerze mówiąc, powiem to wprost, ja jestem wybitnie zadowolony z tego, że zostaliśmy bez perkusisty. Ostatni perkusista od nas wyszedł, po prostu nie wytrzymał presji, nie wytrzymał tej atmosfery, nie wytrzymał tej energii. I nie można było zatrzymać się i ten płakać nad tym. Trzeba było iść dalej. Nie nadążają za nami sukinsyny po prostu. No.
2: A co sprawiło, że jednak nie zostałeś producentem muzycznym i na przykład nie zacząłeś tworzyć bitów do jakiegoś rapera, tylko, albo może sam nie rapowałeś, tylko założyłeś zespół.
1: Bo mi się to nie udało. No a w międzyczasie jakoś tak robienie wszystkiego pod schemat pozwalający na to, żeby jakiś tam frajer był w stanie coś nawinąć na tym podkładzie, postanowiłem, że będę robił to, co chcę, to, co czuję, zacząłem to robić, zacząłem dużo lepiej się przy tym bawić. No i i tak to sobie poszło. Gitarkę sobie sprawiłem, nie? Zacząłem pisać jakieś tam piosenki, lepsze lub gorsze. No parę kroków później i nagle Seba się pojawił. No
2: tak Seba. Było. Według powszechnej informacji jesteście czwórką kolegów z tego samego roku, z tego samego wydziału, z tego samego kierunku. Jak, znamy wasz background, ale jak doszło do tego, że uznaliście, że wspólnie chcecie stworzyć muzykę?
1: Dobra, ja zacznę jako, że... I opowiem to bardzo szybko, krok po kroku. Zespół rozpoczął jakoś tam się tlić wtedy, kiedy poznałem Błażeja, gitarzystę drugiego. Właśnie na wyjeździe integracyjnym z roku. Jeszcze przed rozpoczęciem w ogóle pierwszego roku studiów.
2: Tak zwany Litzbalk.
1: Tak zwany Litzbark, dokładnie. I tam żeśmy się z Błażejem poznali. Błażej okazał się wyśmienitą mordeczką, z Błażejem się wymieniliśmy jakimiś tam swoimi muzycznymi podnietami, typu na przykład The Microphones. Tam to nas trochę ten zbondowało. No i potem w ogóle po tym wjeździe się dowiedziałem, że Sukinkot leci na gitarce, nie? No więc się zgadaliśmy, że musimy się spotkać, coś tam pograć. Spotkaliśmy się, pograliśmy trochę, zagraliśmy najgorsze Smells Like Teen Spirit w historii.
2: Myślę, że można byłoby znaleźć gorsze.
1: Nie. No i tak to się zaczęło. Zakochaliśmy się w sobie. Szkoda, Błażej, że cię nie ma tutaj. Jeśli to słyszysz, to całuję cię w czółko teraz. No i tak. Graliśmy. Zaczęliśmy pisać pierwsze piosenki. Zaczęliśmy się jarać tym wszystkim, uznaliśmy siebie za jakichś boskich zesłańców. Potem szukaliśmy kolejnych członków zespołu. Tragedia, nikogo nie byliśmy w stanie znaleźć. Potem napatoczył się jakiś gostek, który twierdził, że jest multiinstrumentalistą. I ja go spytałem, aha, czyli grasz na gitarze? On powiedział, no w sumie tak. I zacząłem gadać z tym gościem na schodkach, prawda? Fajny się wydał, to się z nim zgadałem, żeby coś tam pograć. No bo czemu sobie kolejnego kontaktu nie zrobić, nie? Spotkałem się z tym gostkiem i na miejscu, jak już sobie tam gadaliśmy, coś tam graliśmy, się okazało, że gra na basie i nazywa się Julian Ślęczka. I tym sposobem on przyłączył się do zespołu. Było wtedy nas trzech. Następnie był cały epizod z perkusistą Uladzimirem, który był kochany, ale niestety
2: nie wytrzymał presji.
1: Też nie wytrzymał presji i trzeba było tutaj zmienić skład zespołu. W międzyczasie przyłączył się Seba. Seba to w ogóle ten, też nie wiedziałem, że grał na czymkolwiek. Się dowiedziałem, że gra na pianie i że...
0: Tak, to jest tak mega losowo wyszło w sumie.
1: Tak, bardzo losowo.
0: Bardzo losowo, że po prostu pewnego razu spotkaliśmy się tam na półpiętrze na wydziale i jakoś tak wyszło, że poszedłem na imprezę do was.
1: Tak.
0: I zaczęliśmy sobie gadać, okazało się, że gramy i poszedłem na próbę.
1: Tutaj warto wspomnieć, jak już o tych inspiracjach też chcemy mówić.
2: A, przepraszam Sebastianie, nie obzaś się, przepraszam, ale... słuchacze byliby wdzięczni, gdybyś bardziej mówił do mikrofonu niż do Dominika.
0: Jasne, dobrze.
1: Tak, jak coś, to jest też fajna taka ciekawostka w sumie, jak my w ogóle z Sebusiem zapoznaliśmy się muzycznie. Otóż wynikało to z tego, że czasem uczęszczając na zajęcia z prawa konstytucyjnego, na których pierwszy raz w życiu Sebastiana na oczy ujrzałem, wydaje mi się.
0: Tak.
1: Czasem przychodziłem w koszulce z okładką płyty In Rainbows Radiohead. I Seba to zauważył, ale nic z tym nie zrobił. Natomiast któregoś razu ja zauważyłem, jak Seba słuchał In Rainbows właśnie. Widziałem po prostu jego spoty na telefonie. Więc pomyślałem, filunia.
0: Coś tutaj może być.
1: Co to za gentleman? To nie może być byle kto. No i ten, no jakoś tak się zdarzyło, że akurat grupka se stała, coś tam gadała po tych zajęciach, no i tam coś tam gadaliśmy. No i dalej to w sumie nie pamiętam, jak to było. W każdym razie na imprezie się zjawiłeś i tak. I nas wyciągnąłeś trochę z kryzysowego momentu w naszym zespole, prawda?
0: No tak, to był ciężki czas dla TGR-u, ale na szczęście dołączyłem.
2: A propos tej nazwy, na jakim etapie i skąd i kiedy, w jaki sposób powstała nazwa Tani Gasos Wysalający? Ponieważ nie można wam odmówić tego, że jest to dosyć oryginalna nazwa.
1: No bo my jesteśmy oryginalni.
2: To wiadomo, ale czemu nazwa jest oryginalna? Ponieważ wiecie, jest mnóstwo zespołów, które są oryginalne,
1: nie, no tak,
2: bez
1: w sensie,
2: oryginalnych nazw.
1: Generalnie to w sumie było tak. Generalnie nazwę tę ja wymyśliłem jakoś jeszcze na pierwszym roku studiów, to znaczy 3 lata temu.
2: To bardzo taktyczne z twojej strony, że na tym wywiadzie nie ma innego żadnego członka założyciela, więc nikt nie może tego obalić.
1: Nie. Ale no wtedy już grał z nami Julian, ale jeszcze nie mieliśmy perkusisty. I to było tak, że ja po prostu wykminiłem sobie taki złączek trzech słów, który pasował mi jako nazwa płyty potencjalnie, ponieważ zgrywało się to z motywami, które akurat wtedy dominowały w tekstach. Jako coś, jako że te teksty były zarówno takie uciekające się czasem do tandety w zamierzony sposób, dlatego tani, jednocześnie mówiące o takich motywach jakichś unoszenia się nad ziemią i tak dalej, dlatego gaz, no i rozweselający, dlatego że zawsze w tekstach starałem się ujmować jakby również stronę komiczną sytuacji, które można by również określić jako tragiczne. W każdym razie wymyśliłem sobie tani gaz rozweselający, to będzie nasz tytuł płyty. No, w międzyczasie zastanawialiśmy się nad tym, jaką nazwę zespołu wybrać i w gruncie rzeczy to wzięliśmy tę nazwę, dlatego że nie mieliśmy żadnej innej, lepszej. No i zobaczymy, jeśli skończę...
2: Planujesz ją zmieniać?
1: Nie podoba mi się to pytanie.
0: Nie, myślę, że raczej nie. W sensie to już budujemy troszeczkę swój wizerunek już na tej nazwie.
1: Tak, to jest raczej, nasza marka.
0: Tak, raczej to już nie jest coś do zmienienia.
1: Zresztą weź mi znać drugi zespół z trójczłonową nazwą.
0: No.
1: No właśnie, dobra, czas upłynął.
2: No tak. A jeszcze w ogóle tak a propos Warszawy, a propos schodków, a propos wydziału. Macie taką urokliwą piosenkę pod tytułem Halo Warszawo, gdzie odnosicie się do Warszawy dość niechętnie. Powiedzcie mi tak szczerze, wy lubicie Warszawę, czy właśnie drży ją takimi uczuciami jak
1: ja i Seba mieliśmy konflikt między sobą a propos tego.
0: Tak.
1: Więc fajnie, że ten temat poruszasz.
0: Tak, tak wyszło, że ja jako jedyny z zespołu jestem rodowitym warszawiakiem, a wszyscy tutaj to są, tak. są słoiki, więc jakby no, tutaj tak. mogę powiedzieć.
1: Cóż, Halo Warszawo opowiada o niesłychanych bólach, które przeżywają słoiki wrażliwe na bodźce przybywające do tego wspaniałego miasta.
2: Czyli się utożsamiasz z tą piosenką?
1: Już nie. Na szczęście już nie. To była jedna z
2: tych... Znaturalizowałeś się?
1: Może. Kto wie. W każdym razie, no piosenkę napisałem też na pierwszym roku studiów, właśnie pod wpływem wszystkich tych emocji przytłoczenia swoim otoczeniem i na początku miała ona być legitnie po prostu taka smutna, nie? Natomiast jako, że tani gaz rozweselający, no to zrobiła się bardziej taka śmieszna, wydaje mi się. Aczkolwiek bardzo dalej czasem mnie dziwi to, jak ludzie zwracają uwagę na to, że to jest taka smutna niby piosenka. Co jest tam smutnego? Przecież to jest wesołe zaśmianie się z warunków panujących w życiu codziennym w tym mieście. Czy może ktoś się nie zgadza?
2: Nie wiem. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak łączycie komizm, tę właśnie cechę rozweselającą w waszych utworach. Bardzo mi się podoba ten fragment ja nie ufam cfelom, jak wtedy po co więcej. Czy rozumiem, że tak... dogmatycznie, filozoficznie ci przeszkadzało chodzenie na te wszystkie promocje do Biedronki, do Lidla i tak dalej?
1: Jezu święty, dalej mi przeszkadza.
2: Znaczy, czujesz się niewolnikiem kapitalizmu?
1: Na promocje nie chodzę, natomiast fakt, że trzeba te mniej więcej dwa razy w tygodniu iść do tej Biedronki, robić te zakupy, jest elementem mojego życia, który znacznie obniża jego jakość. Więc tak, nie wiem, co ty uważasz o tym, Seba? Jakie są twoje przeżycia w ramach robienia zakupów w Biedronce czy czymś innym?
0: Ja jestem człowiekiem, który chodzi do Lidla.
1: No i szacun za to.
0: Nie wchodzę.
1: Zawsze Lidl.
0: Ja jestem po tej stronie konfliktu. No co mogę powiedzieć? No, ja korzystam z promocji. Ja też ostatnio mieliśmy na ten temat dyskusję na temat systemu kaucyjnego akurat.
1: też chciałem
0: kto jest niewolnikiem, kto nie jest niewolnikiem.
1: Bo generalnie ja wysnułem teorię, że cały system butelek kaucyjnych jest mechanizmem kontroli społeczeństwa.
2: Oczywiście, że tak jest.
1: No tak, no bo po prostu masz ten dziwną, magiczną czynność, która przynosi dziwne, magiczne rezultaty, której się podejmuje większość osób na co dzień, nie rozumiejąc w ogóle tego mechanizmu. Jest w tym element mistyczny wręcz, można powiedzieć. Wrzucasz do wielkiej maszyny butelki i dostajesz za to 50 groszy. No, mnie to po prostu śmierdzi. I ja moje butelki oddaję współlokatorowi.
2: To czy z tym wszystkim Dominiku,
1: pozdro,
2: ale...
1: Pozdro, Marcel.
2: Z tym wszystkim Dominiku, ale mi się wydaje, że tutaj ten element mistyczny jest tak dosyć wyolbrzymiony, bo to jest oczywiste, że każdy, kto uczestniczy, kto partycypuje w tym systemie kaucyjnym, jest do tego w jakiś sposób zmuszony przymusem ekonomicznym. No i za tym mistycyzmem stoi pieniądz.
0: O tym samym właśnie rozmawiałem z Dominikiem, ponieważ czy bez względu na to, jakie masz poglądy na ten temat, to i tak tracisz 50 groszy na każdej butelce, którą wypijesz, wariacie. Pytanie, czy finansowo jesteś w stanie to przeżyć?
1: Bywa ciężko.
2: Dobrze. To ja wam zaproponuję coś takiego. Zaproponuję wam, w sensie tutaj naszym gościom w studiu, jak i słuchaczom. Zrobimy sobie krótką przerwę, gdzie odtworzymy wspomniany utwór Halo Warszawo zespołu Tani Gasus Wysalający.
1: Yeah.
2: I już za chwilę po tej przerwie muzycznej wrócimy do dalszej części
1: Staszek,
2: wywiadu.
1: Dałoby się zrobić jakieś Q&A? Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, na przykład po odtworzeniu nutki.
2: Dobrze, to odtworzymy nutkę, się namyślimy nad Q&A i zrobimy.
1: Dobra, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał zadać pytanie.
2: A w tej chwili utwór pod tytułem Halo Warszawo.

0: kurczaka, pakowany próżniowo, kraj na mięso, mega paka, 9,99 za kilogram, najniższa cena na rynku.
1: A ja nie ufam sferom, jak frajer płacę więcej.

0: To był właśnie utwór zespołu Tanie Gasy Weselające pod tytułem Halo Warszawo. Tak jest, tutaj Dominik nam wyśpiewuje wokal. Więc właśnie co tej piosenki, co w ogóle tych piosenek, jak zostaną stworzonych, to mam takie pytanie, jak wyglądał u was proces twórczy? Jak powstają te piosenki?
1: Dobra. Weźmy sobie przykład. Uciekaj, wicedyrektorze. Wszyscy znają, wszyscy kochają ten przebój, prawda?
0: Tak jest.
1: Ale jak to się zaczęło? Zaczęło się to tak, jak większość piosenek, czyli że albo ja, albo Błażej, albo sporadycznie też Seba, albo w jednym czy dwóch wypadkach też Julian. Mieliśmy jakiś tam zarys kompozycji, jakiś tam pomysł na swoim instrumencie. Uciekaj było, wyszło akurat z mojego pomysłu. No i miałem fragment zwrotkowy i fragment refrenowy, które sobie skleiłem w taki tam śmieszny sposób, jaki tam jest. No i jaki jest standardowy krok po tym, jak jest wstępny pomysł na piosenkę? Oczywiście zabrać ją do drugiej połowy duetu Drażej, czyli w moim wypadku do Błażeja. I z Błażejem razem sobie to pograliśmy. Nastąpiła to połączenie mózgów po prostu, które my mamy z Błażejem. I Błażej przekminił swoje partie do tej piosenki. Chociażby to tam na refrenie ta chwytliwa melodyjka. No i uznaliśmy, że to jest twarde i trzeba to zrobić. Więc ja zacząłem pisać tekst. I tak jak to ja piszę teksty, to oczywiście musiałem najpierw... Ja generalnie piszę teksty w taki sposób, że jednocześnie gromadzę jakieś ciekawe, śmieszne wersy, czy klimatyczne wersy, które akurat mi pasują do danego motywu muzycznego. I następnie próbuję z tego ogółu wyjść do szczegółu, z tego szczegółu wyjść do ogółu i wykminić jakąś taką szerszą koncepcję, która by na której by dany utwór polegał. I potem doklejam do tego powoli, na spokojnie resztę tekstu, tak żeby to opowiadało jakąś historię. No w wypadku Uciekaj ta historia jest chyba całkiem czytelna, wydaje mi się, jeśli ktoś przynajmniej miałby tekst przed oczami.
0: Bardziej rozweselająca niż tania.
1: Tak. I tu, tutaj zdecydowanie bardziej rozweselająco. Tak. Następnie taki pomysł zabieramy na próbę, gdzie jest Julian ze swoim basem, gdzie swego czasu był któryś z naszych dwóch perkusistów, z którymi dotychczas graliśmy. No i się tak to klei po prostu krok po kroku, partia po partii. Ostatnio akurat na szczęście zaczęliśmy to robić tak, że każdy się przygotowuje samemu i potem dopiero na miejscu już prezentuje to, co ma, a nie że na miejscu szuka w ogóle czegoś, co byłby w stanie zagrać. No wtedy aranżujemy sobie ten utwór, no i zaczynamy go grać na żywo, co do zasady. Okazuje się, że całkiem to wychodzi, no i spoko, nie? To był nasz proces twórczy.
0: Jasne.
1: Prosimy następne pytanie.
0: A jak wasz nowy współpracownik Andrzej, wasza drum maszyna, wpływa na proces komponowania?
1: Seba, jak byś to określił w sumie? No bo ja obsługuję Andrzeja. Ja Andrzeja pieszczę, prawda? Więc z mojej perspektywy to będzie jakoś trochę inaczej wyglądało na pewno.
2: Wiesz co? Tak jak sobie myślę o naszych raczej nowych utworach, te, które będą na nowo nagranym albumie, to...
1: W ostatni weekend. Tani Gaz Rozweselający zebrał się wspólnie w Zamio Studio i nagrał 13 piosenek, tak moi drodzy, tak nagraliśmy jest. 13 piosenek dla was, które będziemy wydawać, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, prawdopodobnie na zimę. TGR Winter będzie w tym roku na 100%. Tak, koniec dygresji. Kontynuuj.
2: No, kontynuując, no to myślę, że Andrzej jest teraz taką... ma taką rolę dodatkową. W sensie, że ona tak uzupełnia teraz te utwory. W sensie nie musimy teraz się martwić trochę o to, jak to z perkusją będzie brzmiało, tylko utwór gramy i ty w zasadzie dorabiasz perkusję do już stworzonego pomysłu. Więc to jest takie uzupełniające. No teraz perkusja moim zdaniem jest trochę na drugim planie, jeżeli chodzi o nowsze numery. I to też myślę, że będzie słychać, że troszeczkę idziemy w bardziej taką muzykę właśnie syntezatorową, elektroniczną, coś takiego bardziej mrocznego.
1: To też zdecydowanie prawda. Szybki brief na temat płyty, którą nagraliśmy.
0: A to może jeszcze wstrzymaj konie, ponieważ jeszcze macie do wydania płytę.
1: No i widzisz, to jest ten cały problem z nami.
2: No właśnie, my mamy materiał, ale musimy go wydawać
1: po prostu. Od cholery materiału, czy to przygotowanego, czy teraz już w ogóle nagranego, ale kwestia po prostu wzięcia się za to, żeby to wszystko powydawać w taki sposób, żeby rzeczywiście ktoś tego posłuchał, żeby rzeczywiście przyniosło nam to jakichś słuchaczy, jest to naprawdę uciążliwe. I mimo, że my się wozimy naprawdę jak małe przedsiębiorstwo, To i tak po prostu różne jakieś inne życiowe zobowiązania wchodzą w drogę. W każdym razie,
0: no jak to bywa,
1: igraszki i pi.
0: Igraszki i pi.
1: Się, kiedy się ukaże. Mamy jeszcze dwa single do wydania z tej epki i potem ona wyjdzie, co nie? No to teraz w sumie, żeby podekscytować naszych wspaniałych słuchaczy, możemy zaprezentować, jakie piosenki znajdą się na tej epce. No więc tak, pierwszy utwór, Uciekaj wicedyrektorze, który wszyscy prawda znają.
0: I kochają.
1: I kochają. Drugi utwór, Pepito Rodriguez, który niektórzy znają z naszych koncertów na żywo, a pozostali wszyscy poznają w ten czwartek, ponieważ w ten czwartek wychodzi kolejny singiel. Do tego zaraz jeszcze przejdziemy. Trzecia piosenka, Halo Warszawo, lepsza wersja. A obecnie wydane Halo Warszawo otrzyma nazwę Halo Warszawo gorsza wersja. Po tym Jestem elektryczny, nasz najpotężniejszy chyba utwór koncertowy. Do tego tak. Swoje pierwsze pogo mieliśmy, to był fajny moment. No i na koniec twarze, te piękne twarze.
0: Czyli
1: tak się będzie prezentować Igraszki EP.
0: 5 kawałków.
1: A nie, przepraszam, jeszcze będzie intro do Jestem elektryczny, które się nazywa Igraszki.
0: Czy za tą epką stoi jakaś myśl przewodnia, może jakaś filozoficzna, czy coś chcecie przekazać tym wydaniem?
1: Seba, czy ty chcesz?
2: Ja chcę przekazać fantastyczną muzykę.
1: Znaczy ja interpretuję te po prostu ten projekt jako taki zbiorek właśnie śmiesznych piosenek w naszym stylu, w klimacie miejskim, że tak powiem. Klimat miejski to jest chyba najlepsze określenie, bo masz tego wicedyrektora śmiesznego, prawda, masz Halo Warszawo, inspirowane oczywiście ekranami w autobusach, masz Jestem elektryczny, inspirowane też napisem na autobusach. No i tak.
0: Czyli jest to zbiór waszych spostrzeżeń o życiu w Warszawie, raczej w bardziej rozweselający sposób.
1: Nie ujmowałbym tego aż tak wzniośle.
0: Rozumiem.
1: Mimo wszystko projekt nazywa się Igraszki, nie bez powodu.
0: Czyli tutaj raczej wkraczacie w tę sferę, w waszą stronę satyryczną, można powiedzieć, która jest dosyć obecna.
1: Pewno.
0: Czy
1: na
0: to
1: pewno.
0: Na waszych koncertach, czy to w waszej muzyce. A utwór Przeżywam? Co z nim? Czy jest po prostu jako standalone single, czy macie na jego, co do niego dalsze plany?
1: Nie.
0: Jasne.
1: Jak ktoś chce sobie posłuchać, to śmiało.
0: Dobre.
1: Ja nie zamierzam. Mam lepsze rzeczy.
0: Rozumiem. Ale mimo wszystko od tej strony satyrycznej chcecie odbić w stronę mroczną dzięki właśnie waszej maszynie perkusyjnej. I to będzie można wysłuchać na waszym albumie, który ukaże się w zimę.
1: Ja nie powiedziałem, że ukaże się w zimę, ja powiedziałem, że będzie TGR Winter. Ale co się w zimie ukaże, to się jeszcze...
0: Jeszcze mamy trochę czasu.
1: W każdym razie, płyta, którą sobie przygotowaliśmy, tak, to już jest poważniejszy projekt. to zdecydowanie tam już jest więcej emocji i więcej szczerych emocji na pewno. To też każdy, kto był na którymkolwiek z naszych koncertów, od kiedy gramy bez perkusisty, to już wiem mniej więcej, o co w tym chodzi. No jest to trochę inny klimat i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się tym z jakąś szerszą publiką.
0: Fantastycznie. Bardzo mnie cieszy to, że mamy na naszej scenie warszawskiej taki zespół o wielu twarzach i wielu odcieniach. A propos koncertów, dobrze, że tutaj przytoczyłeś tę kwestię. Jakie koncerty planujecie? Gdzie was będzie można zobaczyć?
1: W tę sobotę.
0: Powiedz coś więcej z naszym słuchaczem.
2: Złoty Osioł, moi drodzy.
1: Złoty Osioł, Warszawa. Szmulowizna.
2: Tu mnie przychodzić.
1: Będzie z nami zespół Dratewka. I będziemy zapędzać was do tańca.
0: Tak jest, tak jak w opisie zresztą. A jakieś jeszcze dalsze plany?
1: Koncertowe? No generalnie plan teraz jest taki, żeby Błażej ruszył dupę i coś umówił.
0: Czemu ty czegoś nie umówisz?
1: Bo ja...
0: No tak, tylko śpiewasz.
1: Wydaję rozkazy.
0: Dobrze. No to w takim razie mi się wydaje, że można już powoli przechodzić do końcowej części naszego wywiadu, jako że jest 19:52, czas płynie nieubłaganie, więc wysłuchajmy w tej chwili wersji studyjnej utworu Pepito Rodriguez, która ukaże się
1: W ten czwartek. Pepito Rodriguez, kolejny singiel z igraszki EP. Słuchać tego, tak puszczać na pętli. Pokazywajcie to swoim znajomym, swoim rodzicom. Ja myślę, że rodzice szczególnie to pokochają, bo przecież robimy muzykę dla starych dziadów, nie?
2: Zapraszamy. Dla koneserów.
0: No to tutaj różnie to bywa interpretowane. Ja jestem osobiście entuzjastą muzyki dla starych dziadów. Muzyki dla koneserów również. No, w każdym razie bez zbędnego przedłużania wysłuchajmy utworu Pepito Rodriguez, wersja studyjna. Uwaga, utwór tutaj odtwarzany przedpremierowo

0: To był studyjne wydanie singla Pepito z Odzyges, które wyjdzie już w ten czwartek. Nasi słuchacze Radioaktywnego mogli go odsłuchać w tej chwili przedpremierowo. Jest to utwór zespołu Tani Gaz Rozweselający, który dzisiaj gościł w naszym wesołym studiu. I niestety wszystkie rzeczy muszą się skończyć. Wszystko, co dobrze, dobrze się kończy. Wszystko, co dobrze. No, nieważne. W każdym razie dziękuję wam za wizytę. W naszym studiu znajdowali się Dominik Drażba.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Sebastian Malciniak.
2: Pozdrawiam również i zapraszam do słuchania.
0: Tak jest. I to był zespół Tani Gaz Rozweselający. Możecie go zobaczyć na żywo już w tę sobotę w Złotym Ośle. Słuchajcie ich numerów, czekajcie na epkę i czekajcie na album. I na zakończenie odtworzymy jeszcze kolejny singiel tegoż zespołu pod tytułem Te Piękne Twarze.

episode.

ですよ。これは

Dobry wieczór Państwu, 4 minuty po godzinie 20. Jeszcze tutaj na fonie bardzo poproszę naszego kochanego realizatora, czyli Mateusza Leszczyńskiego, o ściszenie mi słuchawek, bo są bardzo głośno. Teraz mogą być trochę głośniej, poproszę jeszcze trochę. Teraz słuchajcie, robimy taki mały soundcheck na fonie. Poproszę jeszcze głośniej, jakbym mógł prosić jeszcze trochę, O, teraz jest bardzo dobrze, więc już doskonale wiecie, że Mati Leszczyński audycję realizuje, a skoro mnie słyszycie i też kojarzycie mój głos, no to wiecie, że audycję będzie prowadzić Krzysztof Szyc, czyli tradycyjny skład audycji Smells Like Toxic. Fantastycznie jest się z wami usłyszeć po dłuższej przerwie spowodowanej różnymi perypetiami logistyczno-zdrowotnymi. Możemy to tak ogólnie nazwać, natomiast bardzo się cieszę, że możemy się w te piękne lipcowe lato usłyszeć. A właśnie teraz w audycji Smells Like Toxic dzisiaj proponuję klimat, no też właśnie takie letnie, imprezowe, trochę nostalgiczne, no może imprezowe do końca nie, chociaż mogące się gdzieś tam kojarzyć z czasem wakacji, z czasem pewnego luzu. Pora, porcja takich poprokowych hitów z lat 2000 i dzisiaj będą tylko to utwory polskie. Nie będę też kłamał, że taką główną inspiracją do tej audycji no była moja ukochana, która od pewnego czasu namiętnie rozpoczęła jeżdżenie samochodem. Ogólnie ja chcę teraz pozdrowić wszystkich, którzy zaczynają tymi samochodami jeździć albo którzy chcą zdać na prawo jazdy. Wiem, że to nie jest łatwe, także wspieram was w tej walce, no i życzę, żebyście jeździli bardzo dobrze, a przynajmniej tak dobrze jak moja ukochana, która bardzo lubi też puścić sobie właśnie tego typu utwory. Mówię, że ją bardzo odprężają. No i tak się składa, że skoro jeździmy razem, no to gdzieś właśnie takie utwory ostatnio były często grane u mnie, a zwłaszcza Wilki i płyta 4. Ich pierwsza płyta po powrocie, kiedy zespół się rozpadł tam gdzieś w połowie lat 90. Później Robert Gawliński kontynuował karierę solo. Z tego okresu pochodzą między innymi takie hity jak Nie Stało Się Nic. No a później nastąpił powrót już zespołu Wilki. No i płyta 4 okazała się ogromnym sukcesem, no głównie za sprawą hitu Baśka. No ja osobiście nie jestem fanem tego utworu aż tak bardzo, natomiast jestem ogromnym fanem tej płyty, ponieważ jest tam na niej łącznie 14 utworów. Każdy z nich jest w zasadzie bangerem. To są bardzo świetnie skomponowane utwory, bardzo wpadające w ucho, i ta płyta ma coś takiego, co ja bardzo lubię w płytach, co jest dla mnie taką jedną z definicji dobrej płyty, że jest bardzo spójna, ale przy tym potrafisz odróżnić kawałki od siebie. Także właśnie tak jest w przypadku płyty 4, no, z której pochodzi drugi największy hit z tego albumu, czyli Urkę, znany też szerzej jako utwór Pijemy za lepszy czas. Jest to kawałek, który cały czas jest grany w radiu, ma, no też jest w pewien sposób wyjątkowy, no bo ma ten taki charakterystyczny refren, który też bardzo wpada w ucho. Lekko taki bicik disco, co też jest dość powszechne w sumie w kawałkach Wilków, gdzie bardzo często są takie dość ponure, smutne akordy, czy na takich efektach trochę nawet shoegaze'owych, co też możemy w Urkę usłyszeć, ale wszystko jest gdzieś określone właśnie takim lekko pulsującym bitem na i, dzięki czemu to wszystko nie jest takie posępne. No i to pewnie gdzieś to też był, to był też klucz gdzieś do sukcesu zespołu Wilki, bo no, fakty są takie, że ile Robert Gawliński hitów napisał, to pewnie wielu muzyków pragnąłby mieć chociaż jeden taki hit, a on napisał tych hitów masa. Zostaniemy jeszcze przy płycie 4, ponieważ tak jak już wspomniałem, poza tymi największymi hitami też jest dużo takich innych ciekawych utworów i jednym z nich jest utwór Myśleć Wolno, który jest
chyba takim najbardziej eksperymentalnym kawałkiem z tej płyty, mimo że oczywiście też ma bardzo dużo w sobie takiej przebojowości, jednak jego konstrukcja, akordy i zastosowane tam patenty wskazują na nieco bardziej eksperymentalną stronę tego wydawnictwa. Zagramy to teraz dla was, później coś od zespołu, którego ja byłem ogromnym fanem w roku 2007, ci co widzieli moje relacje na Instagram, to już pewnie wiedzą, no ale to będą utwory, które też na pewno doskonale kojarzycie. W takich klimatach będziemy grać dla was dzisiaj w Smells Like Toxic. Zostańcie koniecznie z nami.

Ale teraz zrobiliśmy niesamowitą podróż do roku 2007, do mojej, słuchajcie, pierwszej muzycznej miłości, bo tak właśnie można określić zespół Phil i oczywiście ich wielki przebój Jest Już Ciemno. Powiem wam, że Phil to była taka moja pierwsza muzyczna fascynacja, jak miałem te 8 lat i pierwszy raz się w ogóle zacząłem muzyką jakkolwiek interesować, no to oni wtedy byli najpopularniejszym zespołem w Polsce. Jest Już Ciemno i Pokaż Na Co Cię Stać były grane praktycznie wszędzie, no i nie będę kłamał, że mi się wtedy to niesamowicie podobało. To był mój pierwszy taki zespół, który po prostu zawładnął gdzieś tam moim sercem. Nawet pamiętam, jak swego czasu tata Bartka Czapskiego, z którym ci, co nie wiedzą, to razem robiliśmy wiele zespołów przez bardzo długi czas i on też się muzyką interesował. No i myśmy tam już jako dzieciaki żeśmy gadali, że chcemy jakiś tam zespół sobie kiedyś zrobić i on się na nas tam właśnie pytał, jaką muzykę chcielibyśmy grać. Ja mówię, no że taki poprok jak Phil, on się za głowę złapał, bo niezbyt mu się to wtedy to podobało. No ale fakty są takie, no że kurczę, no Phil pod wieloma względami no jest ciężki, jest memiczny. Ta maniera Piotra Kupichy, te teksty, w których no trochę nie wiadomo, o co mu do końca chodzi, no to wszystko jest takie no cheesy na maksa, no nie ma co tutaj ukrywać, ale z drugiej strony no też te utwory są tak chwytliwe, to są takie bangery, że nawet momentami snuję taką tezę, że no po Philu nie było tak dużego zespołu w Polsce. Nie mówię oczywiście o solistach, bo tam wiadomo, możemy gdzieś tam wymienić Sanach, Dawida Podsiadłe i tak dalej, ale mówię o zespołach. No to w zasadzie ciężko jest coś takiego pokazać. No nie wiem, może NA czy coś takiego. Kurczę, no to nie wiem, możecie do mnie napisać na Instagramie, co sądzicie o tym hot take'u. Pierwsza płyta Phila naprawdę poza też tymi hitami ma też wiele bardzo fajnych kawałków. Jest między innymi taka ckliwa ballada o tytule Paul i ją też zagramy za chwilę, czy znaczy tak naprawdę masa innych utworów, czy nawet cover formacji Beloved Sweet Harmony, który też kończy ten album. No szkoda, że ta historia potrwała tak krótko, bo już tam płyta Phil 2 i te pozostałe albumy Phila no gdzieś no nie dotarły aż tak i nie chwyciły tak jak ten pierwszy album. Ku mojemu zdziwieniu, z tego co wiem, że Phil cały czas gra. Ja myślałem, że zespół gdzieś tam upadł i już ich nie ma, a się okazuje, że oni normalnie bardzo często koncertują, cały czas mają swoje grono fanów, więc kurczę, no może kiedyś będzie okazja jeszcze te utwory na żywo gdzieś tam usłyszeć. Jeszcze jeden numer, właśnie już wcześniej wspomniany z tej płyty, a potem zagramy dwa kawałki od Kai.

W trakcie utworów jeszcze tutaj przekonywałem Matiego, że ja będę bronił Phila po wsze czasy. No, zwłaszcza tej pierwszej płyty mogę się teraz określić wielkim obrońcą tego zespołu i mogę wyjść na krucjatę wobec hejterów. Ale to już kończąc temat Phila, bo już chwilę po Philu zagraliśmy coś od Kai, jednej z no, takich chyba ciekawszych polskich wokalistek tamtego czasu. Mówię to dlatego, że jej się bardzo dobrze udało połączyć z jednej strony bardzo ambitną muzykę z czymś, co było takie dość przystępne dla, powiedzmy, no już dobra, takiego przeciętnego słuchacza, chociaż niezbyt to określenie lubię. I Kai to się udało i też udało jej się to, że jej płyty są bardzo różne i też ona sama jest ciekawa różnych innych brzmień i stara się je na tych płytach eksplorować. Ja nigdy nie słuchałem Kai jakoś dużo, no poza tam jej oczywiście największymi przebojami, no i płytą z Goranem Bregowiczem, która była ogromnym hitem w roku 1999. Chyba nawet do teraz jest to jedna z najlepiej sprzedających się polskich płyt w historii. To jest jedna z tych płyt, gdzie jak przychodzisz do kogoś do domu i widzisz taką starą szafkę z płytami, nawet jeżeli tych płyt jest tam mało, to jest bardzo prawdopodobne, że płyta Kai z Bregowiczem właśnie tam będzie. No, o tej współpracy powiedziano już bardzo dużo. Nie jest gdzieś tam tajemnicą to, że Goran Bregowicz jest bardzo zdolnym człowiekiem, ale też bardzo trudnym do współpracy. Też kwestia jego samej twórczości, tych zapożyczeń czy wręcz plagiatów od innych zespołów też jest tematem wielkich kontrowersji. Dlatego też po wydaniu tej płyty Kaja bardzo szybko chciała gdzieś pójść w swoją stronę i nieco się odciąć od tej muzyki, którą robiła z Goranem Bregowiczem. No i na kolejnej płycie swojej, trzeciej solowej, wydanej rok później, w roku 2000, już starała się no, bardziej tak nowocześnie podejść do tematu, mimo że cały czas słyszymy te gdzieś tam klimaty etno, klimaty z gatunku world music, no ale tutaj z kolei w utworze Anioł Wiedział mieliśmy też no, takie już większe wpływy chociażby muzyki techno, jakichś house'ów, R&B, no takie bardzo sound systemowe brzmienie, co było bardzo ciekawe i zresztą dalej jest. Polecam sobie tą płytę przesłuchać. Zostaniemy teraz jeszcze przy Kai i idziemy do jej kolejnego krążka, czyli albumu Stereotyp. Z tej płyty pochodzi największy jej hit, chyba jeden z największych, czyli Testosteron, który się pojawił u nas w audycji o 40-letniej rozwódce. No teraz akurat już się w tą rolę tego radiowca zagajacza. Nie mam siły się trochę dla was wcielać. Może zrobimy to innym razem, ale zagramy teraz inny utwór właśnie z tego krążka. Utwór, który otwiera ten album, kawałek Do Dna, a chwilę później coś od ONA, ale się zrymowało.

I za nami Kaja, utwór Do dna, a teraz za nami kolejna ważna wokalistka z tego okresu, o którym mówimy. I ogólnie okresu, który bardzo często, a w zasadzie głównie poruszamy w naszej audycji, czyli oczywiście to była Agnieszka Chylińska, ale nie solo, tylko w zespole ONA, który był jej początkowym zespołem, dzięki któremu zdobyła wielką karierę. Ale my w przypadku akurat ONA nie będziemy się aż tak bardzo skupiać na Agnieszce Chylińskiej, no a na liderze tej grupy, czyli Grzegorzu Skawińskim, który podobnie zresztą jak Robert Gawliński z Wilków, no też liczba hitów, jaką ten człowiek napisał, no to jest absolutnie porażająca. I teraz z tego, co widziałem, w roku 2026 pan Skawiński wraz z Waldemarem Tkaczykiem, który jest basistą w zespole Kombi, też był basistą w zespole ONA i był też basistą w zespole Kombi, tym pierwszym z lat 70. i z lat 80. Słuchajcie, będą oni w tym roku obchodzili 50-lecie swojej współpracy wspólnej.

kombi przez 2i i tam też wielkie hity z Pokolenie, czy Avignon, czy jeszcze inne przeboje, takie chociażby jak Sen się spełni, który jest moim ulubionym utworem z tego okresu i też ten utwór zaraz dla was zagramy. No ja też jestem ciekaw, czy podczas tego koncertu Agnieszka Chylińska się pojawi, no bo jednak okres ONA był bardzo ważnym etapem w twórczości obu panów, ale z tego co wiem, to akurat relacje między nimi nie są zbyt dobre, przynajmniej nawet patrząc na to, w jaki sposób Skawiński się o Chylińskiej wypowiadał w niedawnym wywiadzie, z tego co pamiętam chyba dla WP. I na pewno wiemy, że się pewnie, no, raczej tak, no, że się nie pojawi również drugi tak zwany łysy z kombi, czyli ten pan, który gra na instrumentach klawiszowych, pan Łosowski, który był częścią tego pierwszego kombi i który jakby kontynuuje gdzieś to dziedzictwo zespołu kombi tego z lat 80. z szyldem z jednym i ostatnio też wydaje muzykę głównie opartą gdzieś tam na instrumentach klawiszowych i na syntezatorach, bo to zawsze była jego mocna działka. Jestem wielkim fanem rolek, jakie on wstawia. Jest to naprawdę coś bardzo ciekawego. Możecie sobie to obczaić. No ale raczej też mi się wydaje, że z racji tego, że chociażby panowie funkcjonują w dwóch różnych zespołach bazujących gdzieś na podobnej historii, chcące kontynuować gdzieś tą swoją pierwotną drogę, no raczej też się nie zapowiada, że oni na tym koncercie się pojawią. Sen się spełni już teraz przed wami, a chwilę później wideo i fantastyczny lot.

I za nami formacja Kombi, a teraz już też za nami wideo i kawałek Fantastyczny Lot. To też jest przykład takiego zespołu, którego może ta kariera w mainstreamie potrwała nieco dłużej niż zespołu Phil. Natomiast no też mi się wydaje, że akurat oddziaływanie Phila było jednak mimo wszystko nieco większe. No ale też mimo mocnego wejścia na poprokową polską scenę, no to też zespół wideo gdzieś dość szybko z radarów zniknął. Wideo to był też jeden z kolejnych projektów Tomka Luberta, czyli człowieka, który no między innymi stał za wszystkimi hitami formacji Virgin wraz z Dodą, która pisała teksty, ale utwory wszystkie komponował Tomek Lubert. Tak samo było w przypadku pierwszej płyty wideo. Jednak po wydaniu tej pierwszej płyty też się z tego projektu zwinął. Potem założył jeszcze zespół Volver, który też próbował zdobyć szturmem polską scenę i chyba tam się parę razy udało im w Opolu coś tam wygrać, ale ten projekt chyba z tych jego był taki najmniej znany. Z pierwszej płyty wideo no to był taki hicior, na pewno Bella, to pamiętam, no i kawałek z Hanią w Wyszkonie Soft, którego ja absolutnie nie mogłem słuchać i generalnie jakimś wielkim fanem wideo nigdy nie byłem, to nie ma co ukrywać, ale akurat kawałek Fantastyczny Lot ma jakiś taki klimat w stylu YouTube, który gdzieś tam no jest urzekający i wiadomo, że teraz w współczesie do takich rzeczy podchodzi się wszystko z takim postironicznym internetowym humorem, a mi się po prostu ten kawałek podoba. Myślę, że jest bardzo fajnie skomponowany, ma fajny klimat, wpada w ucho i po prostu jest to naprawdę bardzo fajnie zrobiony utwór. Ciekawe też wyglądała kariera zespołu, którym zamkniemy naszą dzisiejszą audycję. Rok 2008, płyta 24 godziny i formacja Nieżywych Schabów, która też bardzo tak pojawiała się i znikała. Najpierw pisała wielki hit, potem ich przez chwilę nie było, potem znowu i tak w zasadzie było parę razy. Oczywiście pierwsza płyta, taka najbardziej kabaretowa, myślę, że można powiedzieć, utwór Klub Wesołego Szampana, później parę lat przerwy i powrót z hitem Lato, no a potem też rok 2008 i kawałek Ławka. Czy ktoś ich jeszcze tutaj widział, czy ktoś cokolwiek o nich wie? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bo właśnie tak ten refren szedł i z tym kawałkiem też was zostawię, no bo fakty są takie też, że potem formacja Nieżywych Schabów już nie nagrała żadnego większego hitu, no a zarówno klip swego czasu na Vivie też często latał i w radiu cały czas ten utwór można też usłyszeć, no i gdzieś tam mordka się może uśmiechnąć, więc z takim pozytywnym akcentem chcę was dzisiaj zostawić. Bezpiecznie korzystajcie z lata, odpoczywajcie, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w audycji za tydzień. To było Smells Like Toxic, przygotował Krzysztof Szyd, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzięki wielkie za spędzenie wspólnie tej godziny. Zostawiamy was z ławką, trzymajcie się, do usłyszenia.

zmieniamy się. Wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

wszystko co wczoraj idę.

comment a t'aimer.

Thanks to

0: ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Yeah.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

Half of my wardrobe is on your bedroom floor.